0: A domi jest namaczyć już wywiezo ze serbskim programom, że to was domi z nie dżęca woczakuje, aby to w domi z nie zonicze. To by nie tylko rańsza redaktorka Bettina Wendero. To dobra ranie, Bettina.
1: Dobre ranie, a domi zna je. Jene jara dobre hesło runie za mnie, gdyż dziewo gminu Kruszice, a ta słusza k najwyższym komunam honi w Łużice. Tak smy we wiste domi z nie tak rec, o tym dżęca słyszycie naszych bułyszach. Potom pola damy do kamienca, tam nie tylko ty Jež pujadva a cepeline dživaja, tam je si čera naju kolega Mirčin Venk doju, a pola dame v temovom tydženju, kiš šak vjači so vokovo remesva, što čini popravom časnika Jakub Zimmermann, praju vam to nešto, dženca rano še mudriše.
0: A chceme wiedzieć, że jest już w osobitemu narodnińskiemu dżistrzu gratulować tutaj, to zanicze tu za 1,5 godziny. Nitko, że tu dalej z hurricaneem. Hurricane nas dżęca nie oczekuje, to może wam nitko jeszcze przeradzić dalsze wiedrowe wulady, potem za niekotrymieńczynę tu zdziwia.

Бел наш ще атуеш, нетко вшинджеме к ветровым вуладам. Ченца то вочакує нас з блаками Райнша Курява, але потім, зо єса тута змінува, змієме дхе тощо свунца, так нам знайменша ветра рьо вісче. Вибіу дня вшідруша се потім тіж раз дошим рочеле, але пшіушим со свунца усто дощ пшедріє, Przeważnie tak meteorologowie opisają. W ostatnie sucho, a to przy letnich 22 do 25 stopniach, przy czymś wszako jeszcze, gdyż co k tomu jeszcze słońce smieje. Są tutaj 22 do 25, gdyż rady raz zdarza, kiedyż cicy czy być. Tyż jutce zmiemy najprze raz dość słońca w biegu dnia, pak co potom dolam roczyle jeszcze przydruża, a potom z tym tyż szwiela a niewedro. Tyż jutce stupa żywe slebro na 20 do 24 stopniu. Sztwórk a piatk zmiemy słońco a mroczyle we wotmienie, w ostanie przeważnie sucho, ale jenoż takie, no haj, pomiernie czupwo.

0: задоволю. На пушестрихе.
1: Сербский розвоз. Повестче. В студию Беттина Вендерутова.
2: Доброго дня. Gmina Kościce słysza k najwyższym komunam Horni Wużycy. To wukadza z aktualnego atlasa kryminality sakskiej policji. Janik Wuczer ma nadrobności.
3: W przeledzie jest serbska komuna w przerysku z najniższej kwotu kryminality zapisana. Jako przyczynę mianuje policja, że jedna są pomierne mało gminu, co już rika mniej anonimity, silna socjalna kontrola, a mało wopytowario łatwonka. Kaj z atlasa kriminality dale ukaża, su nie skutki w Hornie Łużycy jasnie wotebirali. Tak su zastojnicy 2025, niedzie 11 tysac nie skutku registrowali, što jeszcze niemale 20 tysac deliktu, albo 6% mienie, haczyście 2024.
2: Niemale 26 deliktu Hornie Łużycy je policja wusledzić moa. Při letanišu Kamencu maja sovotnětka Puja 2 tvarič a samostatne letace Cepelin vůvývač. Sakský závod Mitep je tam za to čera svoje nové stejnišče s hangarom, biruami a zamkaniami votyriu. Aktuálně tam cí osoby za závod živa by u letách cíča ličbu na 15 zvyšič. Závod je do nového stejniša Kamencu nešto viace hač 3 miliony euro investoval. Niedzie 800 tysiąc euro spisywania je za to od kraja Sakskie dostał. Więcej o tym słyszycie biegu naszego wusowania. W okresie maj Budyszin a Zorelc dostała ja żony nieszto więcej dzieci hać sakskim przerysku. Kajż statystyczny krajny zariad czeraz dzieli, maja żony budyskim w okresu przerysne niedzie 1,4 a zorelskim w okresu 1,3 dzieci. Sakski przerysk leży niemale 1,2 dzieci na żonu. Po cywi Sakski jest o 2025 znowa mniej dzieci narodziło. Loni bie 23,126 babyu statystyczny zariad dzieli, każ tam dalej zwyższych u jedre we wulkomiestach najwiercy porodu, żony we wesnych kunczynach pak dostaja przerysku dalej czaszczyszo dzieci. Ratarecach da miesto Budyszin tukwilu żłobinu za wotwodzinie deszczowie wody twarić. Kajż ze zdzielenki szprywinę miesta Wukadża ma żłobina wodu zamiernie do zbiornika przy starym żelezniskim nasypie wieść. Tak miesto Budyszin szkit przed wulki wodu polepsza. Twarskie dziła maja hać do sreć decembra zakończene być. Projekt twaci do romady niedzie 400 tysac euro. Od piatka pytany 68-letny muż, kotroż su jezorje niżej sy pytali je niebo. Niedzielu po południu su muskie ciło namakali. Po wszym zdaczu su muża we wodzie mocy opuścili, tak co ze słyskie mocy nie wiace z jezora doczynił. Od piatka byście policja, a wukołanska służba za mużom pytałoj. A to byś upowieszczy, kiś namakacie też na internetnych stronach, a damotni app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Hajdy so potom rańczam was minie wieszcza dżęca jara przeczyny dzień. Wostanie sucho, a to szo przy miłych maksymalnie 5-20 stopniach.
4: Dalej na puczach a na drogach naszym końcu wszystko w poriadku. Dobro a wieso wiesz tu jest bo wam przyjemuj.
1: Serbski rozwóz.

Podkodocibil gnašiestje 5 hodin 41, a tu już przyjdziemy k naszym dżentniejszym pokiwam. Przychodne serbskie blido w Sakskiej stolicy. Dreżdanach te wotmije so dżentsa, a to wieczo 60, znuła w gorczmie tam am tor, Vincent's Twenties Pub. Wszyscy Serbia z Dreżdana w okoliny są na biesadu maczernie rieczy wutrobnie witani. Tak, pościciela pisaja. Jutze Cioch je zaso Kofi-Cioch w Serbskim muzeju. Protika moja Wužica steta w Sredzišću, tutaj jako wukadza z leta 1902 posta, a dokumentuje oficjalną wobrazu polityku a serbske strategie k siebie zwiczniniu. Na drugim boku pak dowoli taktisch dolady do serbskich siebie stereotypu. Worunje tute punże w Kofi-Cioch zariadowaniu referent popołudnia je dr Robert Lorenz, wiadomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. Nieczko na zimie, szako su tyż husto na zimskie wiki, tu mam za was dwaj pokiwaj. W Wazu zmija lica jeszcze 21 raz teke na zimskie wiki, piatk zmija kinowieczo, najprede po 6 za dzieci, a po 8 potem za dorosłych. Na zimskie wiki to są potem sobotu od 10, a niedzielu je od 10 dzieciacy swiedzień. A też u budyńskiej mieszczanskiej bibliotece zmienia na zimskie wiki. Są to na zimskie czaporowe wiki z wszelakorymi zajmowostkami z keramiku, z podsliną, w umianie wiece, a też w umiostwo piatk od 6. Nie wodecze, bo 10 do 6, tak tylko. Nitko przepadam słowo tu, Franki Wieseli.

A što se hewaki szczedzence rano naszym programie tak namaga, to su interpretza do dżęcniszego rania. Słyszymy Jana Redu z Tu skutkuju. Dziesz Maria Matzyna, jedząca rano zase podla. A bez niego wiezo dale nędrze, bez Denisa Renzela medwicy. A netko seda menšino po šestčich, svišime tež Teo Antušobu z Sim Zakuzvana.

0: No a tu w rozwosu nie skutkujemy wiedzy, jenośmy rozwosownicy, ale też ludki.
1: Ja jestem Ludk Pito, eksperta za bohatostwa a pryzle. Ludkaj ma to, juro, kiedyś pójtaj. Hej, ej, Ludkaj, pójtaj. To dobitaj si w obladacz. Na kromie lisa spi hołberski żółty elefant.
2: Što? Elefante tu dola cyła nie dała.
3: A tyś nic żółte.
1: Ale ladaj taj, wunta mirne drima, hołberski elefant. Ojo, doha truba wupada skerekaj szwopacz.
3: Elefante nie maja dola żane wopacze.
2: Jeho wopacz ci w zimi. Snano spi.
1: He? Oh, toho kadlu si bliżej wobladam.
2: Proszę nic, Kito. Co? Jeli swoją trubu ze zemię wuczynia, a tebie...
1: Żaden strach, Mato. Sem spieszniejszy. Tutun huba wupada mućne a pomowy.
3: Psst, Ludkaj. O tam przyjdzie człowiek ze żółtym naunikom. Skołaj taj so.
1: Ale czyna. Jo lepszy. Łapaczy.
3: Żadna dobra idea.
2: Ojej, Kito, kiczbuj. Monster zbina swoją trubu a ryje so do perszcze.
1: Nima lepymi z wulkimi zubami do rytki kusnę. Ja sam se runie tak jeszcze kwa maj wukować mu.
3: Ha, nasz żółty elefant je bago. Pomoc człowiekam, gdyż chcesz na przykład dżiru wuryć.
1: Za co da trzeba ja tajku hubosku dżiru? Chcesz się tam snano bydlinczko wuryć?
3: Nie, Kito, to się nie myslu. Snano kwadu nikakie rowy do zimie. Ladaj tola, tamle.
2: Nie, netko też jeszcze wulke waki. Ja sem prycz.
1: Ale mato, to są rowy. Nicht możemy kajsz po kutbach biegać.
2: Nie, nie. Na końcu nas som tymi wakami do zimie kwadu.
3: Hej, Mato ma prawie. To je przestraszne, Kito. Pój, gdyż człowiek bago za so hasnie, możemy si dalej rajkać.
1: Terje, potem pak wadzimy si sami labirynt. Zro, tam na joha, to budzie tyrdom dej.
2: Jenoś wulki żółty elefant nie może sobą rajkać.
3: Tu nie si runie, tak a tak za so wusnu.
1: A trubu do perszcze zarył, kajż sobie so cył skołać. Tun małki, wulki kadla.

Po sobotniejszej rie Dynamo Drieżdżyny przeciwo Braunschweig bu czaru randalerowane. Dzieje 200 aposta fenu bie soboty wieczo z regiocharom z Lipska do Drieżdżan popuczu, po czymż bie, każ policja zdzieli, cza za nierodziny z czyny pomorane, a czałowy nuznik zatykane wideowe kamery biechu wotlepene albo zamorane. No haj, tyż druzy w czału buchu worożeni, a skrzywdzeni, dla toho policja nie tylko przepytuje. Po czymż policja naszym końcu tu rozmysluje, to winodom Bettina.

Tak mało ludzi, kajż minionych 20 letach nic w obsiedzi leca imobiliu, respektivnie dżensniejszy dżin imobiliu, tak pokazuje to najnowsze przepytowania. Jednoż w Bazelkach 43,5% w obsiedzi tak rec bydlenie, w którym sam bydli dom albo bydlenie. Większość ludzi jest 25 a 45 letami. Heute falsche Praui dwonie podróż, bydlenia albo imobilia, pak him nesvusha. Z tym je Niemska na 27. miestnie w podstawym CWEU.

0: Mädelna, dziewięć, Nicole Simonowa, je dospiewała wočike Spihelsu a do wočiu Bettine Wenderotowi, nitko poladam.
1: Wočim, co dżęca rano rieči, a co čitamy w nowinach.
0: Wona menuce do nowin pola dała, hučba pisane bahoby dobra nalada przy Berwoldskim jezorie, wulki eventaj, Holy Festival a Break the Rules, może taj so tyż klito za so przewieźć, gmieńska rada hamo je zelenu świecu za to dała, unie w tym so čitała Bettina.
2: Hej, a to nebie cyle bez czerzu ta zelena świeca, tak pisaja lauze co runczał, dała się w osobie klitno mianujcy czerze z przy a wotjezdom w opytuariu tutaj u festiwalu. Radzicielio, gmieńscy radzicielio rozprawiachu o długich rynkach czakacych autach a żadaja się nitko lepsze rozrysania, sztoś nastupa miastrujem logistiku.
0: Terminaj możecie się nitko hiżo raz zapisać, klitu 12. junia przewiedu Atlantisu edicju Wuszyskiego Holy Festivala przy Hamorskim Przybrzeżu. Na Klitnianskim boku je potom 22. do 25. julia jacodniowski festival Break the Rules zariadowali rzecz nitko hiżo w 70 ektach.
2: Hej, a tam ma so rec, zobie psiusi krytice lica szako bilanca kytro pozitivna. Możachu lica menujcy jižo viace w opytuariu witać hać lita do toho. A nitko kaž prajene hotuja so tam spony paru na przyśodni zariadu ani przy jezoru pod hłym niebiom przedprzedajn je jižo otorena.
0: A przy tutaj może czas dajne tyż tużto lutować, tak daleko po takim przelatka za aktualnie lauzoca runczał.

Jutta Kaiserowa ja była w rozgronie ze żurnalistą a autorem Jurjom Kochom. To było jedno uściwanie z naszego archiwa z lita 1906 a 1910. Pierdeś samy w Juriu Kochu jako dramatikaria, net po muzyce.

0: Siom es in deutsch hilo a zwischen me naurisk znate je novelle Jurija Kocha, zwischen me wird novelle Wischnina, aber schaue gaisch Wischnie kvitu, urisk z pietego kapitla. Starki wird je jene, gwone je wesobe te je luboschinskie tragedie, jose pedau nabriok gölnigo gata. To jo jadna klucowa scena tog czojenja, w którym zacuwamy ten cesto citirowane magiski realizm. Manfred Staros da jo teke ten tekst przedstawił do Dolnosjarskiej Rycy, a Franz Deuse cyta.
1: Przy puszczadle gelnego gata jo sejżeł starki. Oko jo miał swój spedobny flack. Wetude jo przewijżeł cewu płoninu gata. Oko jo gledał geli do jeje wielikiego mokszego oka. Wiśnina jo lażowa przece jeści na samskim miestnie. Wena jo pliewa a piła. Nikotare z jej gałuzą susy z rogożu zjadnosili. Tamne susegali dodwymi, w jasnej weży su byli wiześ, abu susy nadciegowali, a pestajali miatelam. Ej ty, jo wołał starki. Ale położył niejo cewu myc do swojego głosa. Zawołanie, w którym się wiedział, komu jo myślone, jo lesiewo pe gwazinie gata. Jo wołał jeszcze raz, nieco mecnej. A wetkwos jo se wrosił z tamnego boka gata. Oacej niejo se nic stało. Starki jo gledał rozbużone, do weżanego gledatła, a niejo było zapryś, aż jo se chapiała rogoż gibaś. Tam ma sem, gromazie, ako by se z pła za ruki żarżali, każ kupka luzi we wiasowej gromazie. Teke z pijuce je wiśninowej krony jo gibanie uchadało. Tam, żoż su gałzy do wedy sztapali, suse tverili veżane kelasa. Rozmier pevečujuce, a se zesvabjejuce, ale přece ješči mecne dosť, až nejo žedne je nevestosti bylo. Nieco jo se cynilo. Ej ty, jo raknul starki ešči raz, sebe vieste, až jo dorozmieše mežne. Jasny muskiecy głos jo był słyszać. Co coś? Pysłuchało jo se, akoby wete groniar niżi we sekele bajucych wedowych roślinach sejrzał, a gat ako lejk używał, w którymś jo se jego głos zmecniował, aby na dimenzji przywzeł, któruż jo ako obydlar tamnego media trebał. Nic wesebnego, jo bete gronie starki. Jano krotke rozgrono. Jano rozgrono, jo klinca was gata. Aby com? We twejom kralojstwie, jo raknul stary muski. Der jedne byś u was. Svetku to wieś? Z bajku. Wierisz to bajku? We twej starobie? W naszom casu? Nie o to zakazane? Nie, jo bete grony stary. Zakazane nic, ale co? Wejna jo uderiła. Kto wejło przeszło komu? Bajki przeszło aparatam. A kto dobydnio? Nie wiem, jo bete grony stary. Nażyjam se aż bajki. Łacej burzo na swiesie westudne. Muż wiewe, że jo se chachał. Jo se przysłuchało, akoby cebu szerokość guby zasajził, aby swojo jasele zuraznił. A guba jo była szeroka ako gelny gat. A rezonanca jo nastawała w gelnych rumach, a naraz jo starkemu było, akoby se jomu cołało, akoby pedrie mał. Jo se obrosił, a slezy niego jo stojał pedruszpa. Pedla mopeda. te nasvajš pukazar. Tak jo se jomu zdavo, jo južo cebu chyluou byl. Snaš jo ven to byl, kenš jo se smjau. Snaš jo ven to rozgronovjat. Njento nejo nic svece jasne bylo. Njento jo dejo na šom cviblovaš. Njento jo byla bajka, kenš jo se tak riedne zachopiła. Doca sa skeńcona. Ach ty, jo groni starki. Na kytaru svajšpu kažoš? Na tamnu, jo bete groni muski, fraku a cylindrie. A gabužoš za enu a mata duce? Jo se dale pšašau. Pedružba jo pšimnu, do nučiko neje kapse fraka, a jo ušegnu z neje cerjene kniklicki. Jo přebieral lopjena, a jo skencne gronil, skoro, skoro stej na ryže. Obstaram šo k vašej spokojnosti. Veď kšome fraka jo veda kapava. Na škerniach sú vysali gatne rostline. Zelena žaba jo skeceva zesetva mopeda, ako jo moto chopil praskotaš. Muski z tisac raz převeranym oblicom, ktoréž jo se zemskej kerše byša rónavo, jo vetjev. Bante su za ním zaletovali, kaž papier ja na ogon plona. Starki jo piekorn stanu. Jo stanu, ako by přece ešte z kšasnego spania vecúšoval. Jo cvonky upšestreval, jo samo zeval a se k veže schylil. S velikým napinaním jo se jomu peraživo s krňackami palcu gavusku višniny přimnuš. Jo starcev kronu do dvimšeje vede. Tak jo lepje, jo gronil.

Wiecie staramy co za siebie w osiasku polityku, a kubwanie informujemy wet pasażynia Saskiej Rady Bramborskiej, ta rada co opradować kaknę dalej, że ze zwaru w osiaski serlinski rum. Na tom pasażyniu możesz o teke wypedla byś, gaś południowym czasunem przysłuchają się na podwiju, to że przez online livestream na boku Bramborskiego Krajnego Sejma, albo zaszaltuj się wiecie serski program, a słyszysz się w naszym powiedzeniu, bądź stoją Ania Kochoc-Szwarcowa we studiu, a ja som Gregor Klim a życzę vám ešte jednu v autoru. Ahoj!

Jutta Kaiserowa ja była w rozgronie ze żurnalistą a autorem Jurjom Kochom. To było jedno uściwanie z naszego archiwa z lita 1906 a 1910. Pierwsze chcemy w Juriu Kochu jako dramatikaria, net po muzyce.

0: Siome se nan dojšči hlu, a svišime na urisk znati je novele Jurija Kocha, svišime ved novele Višnina, abo pšao je gaš Višnje kvitu, urisk z pjetigo kapitla. Starki ved je jene gbunije vesobe tije luboštinskije tragedije, jo se pedal nabriok gelnigo gata. To je jedna klucova scena tog čojenja, ve kotorimš zacuvame ten cesto citirovane magijski realizm. Manfred Starosta jo teke ten tekst predstaju do Dolnosjarske rice, a Franz Deuse cita.
1: Při púšťadle gelnego gata jo sejžel starki. Oko jo meu svej spedobne flack. Vetude jo převižel cevu pvoninu gata. Oko jo gledal geli do jeje velikego mokšego oka. Višnina jo lažava přece ještě na samském městně. Vena jo pljeva a piva. Nikotare z jeje gavuzov su se z rogožu zjadnošili. Tamne su segali do dvemi, v jasne veže su byli vižeš, abo su se načegovali a pestajali mjatelam. Ej ty, jo vovo starki. Ale położył niejo cewu mec do swojego głosa. Zawołanie, we którym się wiedział, komu jo myślone, jo leśło pe gwazinie gata. Jo wołał jeszcze raz, nieco mecnej. A wetkwos jo se wrosił z tamnego boka gata. Ołacej niejo se nic stało. Starki jo gledał rozbużone, do veżanego gledatva. A njeo było zapriš, až jo se chapjava rogož gibaš. Tam ma sem. Gromaže. Ako by se spła za ruki žaržali, kaž kupka luži ve vjasovej gromaže. Teke spijuce je višninoveje krone jo gibanje uhadalo. Tam, žož su gauze do vede štapali, su se tverili vežane kelasa. Rozmier pevečujuce a se zesvabjejuce, ale přece ještě mecne dosť, až nejo žedne je nevestosti bylo. Něco jo se cenilo. Ej ty, jo raknu starki ještě raz, si by vieste, až jo dorozmieše mežne. Jasne muskecy głos jo był słyszać. Co coś? Pesłuchało jo se, akoby wete groniar neži we sekelebajucych wedowych roslinach sejżeł, a gat ako lejk używał, we ktorymś jo se jego głos zmecniował, aby na dimenzji przywzeł, ktoruż jo ako obydlar tamnego media trebał. Nic wesebnego, jo bete gronio starki. Jano krotke rozgrono. Jano rozgrono, jo klinca vos gata. A ve com? Ve tvejom kraljestvje, jo rjaknu stare muski. Te redne biš u vas. Svetku to veš? S bajko. Veriš to bajko? Ve tveje starobje? Ve našom casu? Nie o to zakazane? Nie, jo bete groni stare. Zakazane nic, ale co? Vejna jo uderiva. Kto vejo přešivo komu? Bajki přešivo aparatam. A kto dobednio? Nie viem, jo bete groni stare. Nažijam se až bajki. Uacej bužo nasvejše vestudne. Muž veveže jo se chachal. Jo se přispuchalo, ako by cevu širokost guby zasajžil, aby svejo vjasele zúraznil. A guba jo byla široka ako gelný gat. A rezonanca jo nastavala v gelných rumach a naraz jo starkemu bylo, ako by se jomu couvalo, ako by pedremal. Jo se obrošil a slezi njogo jo stojo pedružba. Pedla mopeda. te nazwajš pukazar. Tak jo se jomu zdalo, jo južo cebu chyluou był. Snaž jo ven to był, kenž jo se smial. Snaž jo ven to rozgronovjat. Niendo nejo nic svece jasne było. Niendo jo dejo na šom cviblovaš. Niendo jo była bajka, kenž jo se tak riedne zachopiła. Doca sa skeincona. Ach ty, jo groni starki. Na kataru svajšpu kažoš? Na tamnu, jo bete groni muski, fraku a cilindrie. A gabužoš sa enu a mata duce? Jo se dale pšašau. Pedružba jo pšimnu, do nuči koneje kapse fraka, a jo ušegnu z neje cerjene kniglicki. Jo přebieral opjena, a jo skejnsne gronil, skoro, skoro stej na ryže. Obstaram šo k vašej spokojnosti. Veď kšome fraka jo veda kapava. Na škerniach sú vysali katne rostline. Zelena žaba jo skecova zesetva mopeda, ako jo moto chopil praskotaš. Muski z tisac raz převeranym oblicom, ktoréž jo se zemskej kerše byša rónavo, jo vetjev. Bante su za ním zaletovali, kaž papier jane ogon plona. Starki jo piekorn stanu. Jo stanu, ako by přece ešči z kšasnego spania vecušoval. Jo cvonky upšestrival, jo samo zeval a se k veže schylil. S velikým napinaním jo se jomu peraživo, s kňackami palcu gavusku višniny přimnuš. Jo starcev kronu do dvimšeje vede. Tak jo lepje, jo gronil.

Wiecie, staramy się za siebie w serbsku polityku, a kuba nie informujemy wet posiedzenia serbskiej rady Bramborskiej, ta rada co opradowaś jak nie dalej, że ze zwadu w serbski serlinski rum. Na tom posiedzeniu możesz o takie wypadla byś, każ południowym czasunem przysłuchają się na podwiju, to że przez online livestream na boku Bramborskiego krajnego sejma, albo zaszaltuj się wiecie serbski program, a słyszysz się o szo w naszym powiedzeniu, powiedz to Ania Kochoc-Szwarcowa we studiu, a ja som Gregor Klim a žicom vám ešte jednu v autoru. Ahoj!